0: To sa nás spieva tá, aber tam na tej šve v ukraju žiči so za domiznie. Holce podáža so pošuli skýrie. Dlhší čas do Vukraja, Hačulce. To znamenša by facit čerošeho vusyvania rádia Zatkule. Moda redakcia vinovaše so menujúce v obširne témie Serbia ve Vukraju a telefonovaše po celom svieče se serbskými holcami. Tak napríklad do Gane, do mesta Ofinso. Tam živa tukvilu menujúce 18-letná Madlenka Zimmermannec ve šuli.
1: Z komunikáciu, also Jurič je krajnarič, rupom jenžešče, ale oni šice tie tvíriče a bíš mesa budžbí, ale môž tie svojru a tak jenžešče rečimo a to už poprom šilom teraz funguje jenaž telefonovania, tak jo, hajk kus Češo, šes košte, genau.
0: A ja, ale zatkulere si ju doščanili. Runi tak džiatnač letnú Emiliu Švánec z Votrova, kotraž je so přetyženjom do Reykjavíka podava, džiž dživa za katolsku cirky v kraju, džiž je niže 4% katoliku. Vira do Solino, raje tam skere väčšiu rolu.
2: Hej, zdžila, šun napríklad zo sú Hej, nekotre droje, da byli přeporožené hodvačky, sú tam byste horine, když oni praja, so sonile tam bydla, také moje nazornenie, ale vos by tu neke s čujkami, tu namestne poprom neho to taký veľký téma.
0: A islandský, kde víš sa po takým nakýčbu brač, so neby solinu přejú. Elena Vaurikec z Radvoria. Pak má sa pred kutnýším strachom na kečbu brač. Ona je au pair v Šíle, kdež steja zemie žrenia na nimale dňovém pláne. Po takým šedne maja tam zemie žrenia.
3: Ja som zlejna súboda živa. Před tými dňami zešiene kusdeče a ja som fokom strachnula predžova, hej, ale bo jedni rozmowy z mojej służby są na trajli, to ja ją halt szydne, te ludzi są na to nastaja, to oczekwane, te kierze są na to twarne, oder utwarne, że to nic nie stane. Ha, nie, to ja mi tak poprążę, ja tam strach nie mam, ha, halt, to ja, ja nie wiem, czy to się to tak żyje przedstaje, ale to jedno się krótkie wokomika, ponia nie ma żadla, bo poradku.
0: No widzisz, jeszcze szulu zakończyła nie Karla Knopec z Gorzac. Ona swoje jednate szulskie lito runie irskie przeżywia. Jako chce się zatkulacza Hani Schmittec swoje prynim szulskim dniu powiedać, nazony dalszu nie zwieselacu premieru.
1: Wyso sym jara na piata była do dom, dokyż sym wycuzym kraju, su do cuzy ludzo, a wyso też cuza rycz. Ale bitte überprüft, dass jene coolen Asenländer, die ein prinzipiös gesehen wird zu diesem Kreis mit. Jenitschka Witzka, Gott hat sie überprüft, dass hinak hier tut da Schuska Uniform an, die hat dort diese Waschnum Schuska Uniform und eine Schulach Nossage. Oh mein Gott.
4: Ja, das ist mir voll.
1: Check einmal kurz, Hanna. Ja, du mein Handy, warte, das.
4: Oh, sorry.
0: Hej, tuž dalša vecka, kotruž môžeme irským šulám dodať. Telefonovač tam v oči vidne nesmieš, ale handy dostaneš po šuli za šo vročo, to sú tiež zatkulário zonedy. Hej, tobie, tu ešte lust čera, pola modie žome rádia zatkule, dve hošči tiež ešte miachu studiev, tiež dve modie žone, tu už pozdatne so modem kalam, vopravdže fotnecha, to sú skýre žone. Kotruž, mode žone, mode holce, pošulí, kolci, špotaja, puč do daline, hajte holce skýra račo doma v ostanu. Prýdý džin, novým dome, zaspieva nám Jitko, Ralf, pomibozi, tu serbským rozvosu, 5 hodín, 6 a 20 je.

0: wulkimi rekuskimi skutkami nie prasza, znano dosaha, człowieka przeczelnie zetkać, rozsud leje nie odstokować, abo so swójskemu cichemu wosy dowierieć. Przetoż kóżda zmużita krocze może w utrobu do nowej nadzieje woczynić.
1: Dopraj Diana Karbowa ze Swinanie, nadawku a zamowitości farskie wikarie Panczycy Kukow.

0: Powiedz mi tylko, gdzie wracać mam.
1: No a stanowię tej sztajki pola was, zachodzi narost, a wam so zcywa nie chodzi, albo tyś wam zcywa nie schodzi. Wujki, tuczny, silny kirps, niekoci lubuja kirpsu poliuku, tam nie skiery nic, albo se zcywa rady na zimski płot zeswodzić nochcy, jak kotry wariancie tyś przeco. Szo żaden problem, praj zwierzęc zorecu. Jeli masz to kirpsy wyższe, a je na poliuku przedziwać nochce, może je rady zwierzęcy darić, szojne kotry wujkości, formy aber też drużiny a baby. Przez tute kirpsy, mienucy so w osobie tak mienowani rezus wopicy wesela, jeszcze hać o końcu oktobra może czy wasz kirps przy przychodnym wopycze zoreckim zwierzęcu. Sobu zacz, tam wotę dacz, a to so wopicy tam wesela za maja riany nazymski snack, niż to krymzaniu z nazymskiego repertoire, z nazymskie zarody pola siebie w zwierzęcu we wojarecach. Dalsze pokiwy mam nydom zabastu serbskim rozwosu.

0: Na, povoz mi. Čas za informacije z naše domizne.
1: Serbski rozvoz. Povjesče. V studiju Katka Pöbelec.
2: Dobranje. Z jacerimi akcijami su ve Łužicy včera na Mezinárodny dzień mira skedźbnili. W Budyšinje je Happy Monday, k kotrému švěrce hač posta regionálnych organizácií a tovarstvu sluša, prosovo mjezdrojim na hučbu ze znaty skupinu Banda Komunale. Nimo toho su so Budyšinje ľudži v reča zo zestupali, kotrež mieše tvorič krúv od serbského kiršova přes most Mira a zaso na tamnym boku ročo k Michalskej cirkvi. Nekak 200 ľudži so tutun buč tež mirove spievy spievajo odkročili. Energijowy koncern LEAG zmieni krok po kroku swoje usmierzenie na wikach, precz od brunicy ke alternatywnym energiam. Tak dziewaty od czerowszego we Łużicy dwie nowe energijowe przyprawie. Wytnikowy park a solarny park pola barszcza przychodzi milinu z wopniowionych energijów dodawaty. A Janczycach nastawa tu chwilu największy bateriowy skład niemski, tak mianowany Giga Battery. Z nim chodzi so 1,6 milionu domiacnościu 4 godziny długo z milinu zastarać. Przedowzacze widzi tym ważną kroczel za strukturną zmianę, a za zastaranie regiona z energią. Wopospodar prusnińskich parków, Center Parks, planuje twar nowego prusnińskiego areala we Łużickiej Jezorinie. Do rekniću zastuperio przedowzacza czera na zromadziznie zamierowego zjazka Łużicka Jezorina. Planowany 90 hektarów wielki areal je mię z Parcowskim a Sedličanskim jezorom. Tam moli mię z 500 a 700 dołolowych domu nastać. Center Parks przypowiedzi, że chce za niedzie 300 milionów euro inwestować. Lica a klitu przewiedu najprzy do studie, jak muszą projekt zwoprodzić, hakle potem chcecia parkowy koncept wudziewać a twarskie prostwy przygotować. Ponowiena stacja za powyższenie ciszcza pitnie wody Żydzinom od czerowszego oficjalne dzieła. Z tym ma zastaranie fleksibilniejsze a wieszczysze być. Nimo toho započnu Žižinom s přichodným veľkým projektom. Z prvným zárovom sú včera se zanierovaniem zbierníka pitnej vody startovali. Tož je dotvorené maja na miestne 5000 kubíkných metrov skvádu viace, štož je rum za 5 miliónov litrov vody. Možný z tej vobie napravie přes spichovanie Sakskie. Zanierowanie Hornikečanského jezora dere pokročuje, tak rekne tvarske nawoda Jan Günther. Hač do konca 2027 ma na juhu vokodnym brioze nasyp dotvarene byč. Potem so geotechnická vistota jezora znova hodnoči. Při pozitivnym vúsledku moli zaurene v obvuk kunst 2028 abo z počatk 2020 votorič. Kupanie, vúdženie, pfachtakovanie a čomikovanie sú tak najzajšie od 2029 možné. Dohromady pfači zanierovanie niečo 243 miliónu euro. To bych ju povieste, ktorúž namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje džin z nekotrými mročelemi, ale tu a tam se tiež raz svonce pokaza. Jednotlivé švíle nás toho runia očakuje, večer má byť přečelné a to při maximálne 18 stopňach. Juce, potom znova miniate svonce a mročele nás očakuje, má pak sucho vostač a to při maximálne 19 stopňach. Vo štvrtka sem má byť znova miniate s dešťom a tiež nevedrami, maximálne 17 stopne nás to očakuje.
0: A my sa on ľubí, Katka, kak vonka svonco.
2: Krásne.
0: Aj barby, štoma, ešte raz písanýša barby pred budovským studiom. Ach, to bude rána džinženca. Ľubí šaférojok ešte papoču do Drežan, keď bú mes Otendorfom o krylu a leta ništom Drežan, tam je nezbožo, tam sa vopkať ešte trošku kopí, prošu trošku viace časa zaplanovať. A byskať štúnsty v Ľubove, nemsce Lauba, to je blízko Ľubia, tam sa dá fota do vobiu smeru, droje fota, tu iš vám všetkým dobrú a viestu jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A to je sa na tiež idea. No, do rybou hič, kaj zaspieva netko Zuzan Himplová. Jeli máte čas za to, môžeme to na kúžepad doporučiť a ryby to latiš vulkotne svoďa 5 minčinov po napovo smiche.

Wobytlerski policist André Kober ma za was dżęca. Wotorene durek aistisz, wotorene wucho, wot styrioch doszeszczich, dżęca domie zaradnisko zjaska przy klusztorski wodze, pan Szicach kukuje. Wobytlerio gminy Maleszecy są na gminsku radu witani, dżęca wieczor sedmich do tamniszeje sydonie. Przed 35 letami su prawicerjowe Wojarecach zakadzeli, na to wspomina wustajenca progrom 1991, mozambikscy hostni dziewaczerio, wotoriso juce, sredu we wużickim centrume we Wojarecach ta wustajenca, a juce cioch je hiżo raz dopaminskie zaradowanie na prawicarskie nieskutki, a to parku przy dworniszczu we Wojarecach. Maćica Serbska wita na przednosk vo Handriu Zelariu. Jutce sredu večer to budže sedmich na žurli serbského domu. Mirko Šota a dr. Franz Šin zabirataj so s prašenjom Handri Zela, basnik jako tvorc melodijo. Sredu večer to budže, jutce večer sedmich na žurli serbského domu tu budešinje. A nedam dwie gmienskie posiedzi nim hiszcze za was mam. Rajbiczanska gmienska rada skadżuje so štvortk večer na po sedmich, a to w sydoni gmieny w Rožence, a radzičeljo Skrutšic su pohodzine potem na rzecze sedmich. Witaja na gmienskie posiedzi, a to tamniejszej gmienskiej rumności. Wobytlerio su wutrobne a wuraznie witani na gmienskie posiedzi swoje je wieski. Cibilki na wosom je, to je Veronika Zarodnikova.

0: tankowanie, budże, tu inszo. To je knieżostwo postaiwo. To sme w jakich połyszczach drezdrażan słyszeli. Sydnacze sento nikak na lito cieriwa budże tu inszo. To ma jenoż jeszcze zjazkowy sejm, a też zjazkowa rada w obzamknycz katka, a z czystki dostaniemy cyle podobne połyszcze, albo?
1: Tutaj budżu przede wszystkim tak mianowanych tankowych turystów wieselicz. Przecież budżu też tam zaso tuńszo w czeskie, a to od 1 oktobra runie tak jeszcze też była nas niemskie planowane. Tak zdzieli to tamniejsza finansna ministerka Alena Schillerowa. Świetnie cieta tam najwyższą płaczyznę przedpodać, co mnie po takim czeriło maksymalnie płaczyć, a z dobą są jeszcze przetrybowanski dałk, verbrauchersteuer niemscy, na diesel zniżi, a to na 8 krono na liter, to są 33 centu, a to odpowieduje najniższej od smernicu EU dovolenej hodnocze, jak niskie smierza ten krec dałki na tole być. Tole płaci wszystko najpierw raz jenuż za oktober, może pak se też jeszcze podlieszyć, tak Alena Schillerowa z Dzieli, finansna ministerka z Czeskie. Aktualnie płaci liter super i 10 w Czeskie, 1 euro cija 80, diesel niemale 2 euro na liter, z tym leża płaci z susodnym kraju, niedzie mnoha 40 do 50 centu na liter pod naszymi w Niemskie.
0: Tu już nie wóda nic jenuż. Sera zase do Czeskie, na przykład czeski Szwicy dojeć, a tam puczować na zimę, albo na dobre czeskie piwo, dobry czeski gulasz. Nie, w udali się tej sztoki tam lewnejszy paliwo, tu idzie cieriło. W 8 godzin 20 je Katka je nas informowała.

0: napiszcie mnie na podziwiecich.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Katka Pöpelec.
2: Dobranie. Z jacerymi akcjami są we Łužicy czera na międzynarodny dzień Mira Skiczpnili. W Budyżynie je Happy Monday, k któremu świeca hać posta regionalnych organizacji a towarstwo słysza, prosowo miestrojem na hućbu ze znaty skupinu Banda Komunale. Nimo toho są so Budyżynie ludzi w rzecza z zastupali, któreż miejesze tworić kru od serbskiego kierziowa przez most Mira a zaso na tamnym boku roczo k Michalskiej cyrkwi. Niekak 200 ludzi są tutun pućtiż mierowe spiewy spiewają odkroczyli. Energijowy koncern LEAG zmieni krok po kroku swoje usmerienie na wikach, precz od brunicy k alternatywnym energijam. Tak dziewaty od czerowszego we Łužicy dwie nowe energijowe przyprawie. Wietnikowy park a solarny park pola barszcza przychodzi milinu z wopniowomnych energiju dodawaty. A Janczycach nastawa tu chwilu najwietrzy milinu z kwad niemskie, tak mianowany gigabattery. Z nim chodzi so 1,6 milionu domiacnościu 4 godziny długo z milinu zastarać. Przedowzacze widzi tym ważną kroczel za strukturną zmianę a za zastaranie regiona z energią. W opospodar prusnińskich parków Center Parks planuje twar nowego prusnińskiego areala we Łužickiej jezorinie. To rekniczu zastupierio przedowzacza czera na zromadziznie zamierowego zjazka Łužicka jezorina. Planowany 90 hektarów wulki areal je mies Barcowskim a Setličanskim jezorom. Tam moli mies 500 a 700 dołolowych domu nastać. Center Parks przypowiedzi, że chce za to niedzie 300 milionów euro inwestować. Lica a klitu przewedu najprze do studie, jak muszą projekt zwoprowadzić. Hakle potem chce parkowy koncept wudziewać a twarskie prostwy przygotować. Za ryzy planowanską fazu je 5 do 6 lat przedwidzianych. Sanierowanie Hornikeczanskiego jezera dere pokroczuje, tak rekne twarski nawoda Jan Günther. Hacz do końca 2027 ma na juhowukodnym brioze nasyp dotwarjany być. Potem so geotechniska wistota jezera znowa hodnoczy. Przy pozitywnym wusledku moli zauryny w obwuk kunc 2028 albo z poczatk 2029 wotoryć. Kupanie, wudzenie, pfachtakowanie, czomikowanie są tak najzajsze od 2029 za są możne. 2035 ma jezo potem dospolnie dotwarjane być. Doromady płaci sanierowanie niedzie 200 a 40 milionów euro. W Slepjanskiej Wosadzie tu chwilu rzeczniszczo Strugi Redża, gdyż informuje gmina swoim hamskim wopieniu wukonia dziewa firma z Brezuki. Przy tym dziewa czerio skłoniny rzeczniszczo wocyku a rostliny na dnie ryki wodstronia. Naprawa je w obstatk programa hornistwowego zawoda LEAG k wodstronieniu szkodu wudobywania brunicy dla. To bych upowieszcze, kotryż namakacze też na naszej internetowej stronie a na app MDA Serbia.
1: Wiedro.
2: Nas oczekuje dżęca minia to dżin, słońco, a mroczele nas oczekuje przeważnie, pak mroczele, tak meteorologowie wieszcza. Nas oczekuje z dobą też jednotliwe szwiele. Wieczo potem ma być przeczelnie, żywesle prostupa dżęca na maksymalnie 18 stopniu. Też jutce ma być znowu przeczelnie, potem ma też sucho wostać, a to przy maksymalnie 19 stopniach, bo czwartka sem wostanie potem dalej neobstajne, tyż to potem z szwielemi a niewiedrom.
0: Na drogach przecojszcze a 4 mies otendofom o krylu a drzeżdżane lita niszczom, tam by niezbożo so wopkaticzy troszku haczy, nikak 10 mięcin od leje trebacze, a wyskać stund z tej przecojszcze lubowe pola lubija niemscy lauba do wobiju smiru. Skatku przyjemoj, dobry start do dżinsniszy wutory 4 po napodziewyczichie.
1: Serbski rozwóz.

0: Luschna moderacja wird Fabiana Kaulfürster a Fabiana Hejduschki jo wjadła przez program. Publikum jo przece zase możność dostał ze skórom sobu spiwasz. Tak jo gorzinka programa jano tak zaleśeła.
1: To je przeco zase wulke dożywienie słyszeć drjane wosy, a wosy bite wosy bite aranżementy do spiewu. A tu dobimy w oprodzie sobie Jara Dziakowacz, Kaulfürster Cmanżyskiego, kotrejś to w oprodzie wubione zamożeta i przeco zase tak dere przyjotować.
2: Drjane koncerty z janymi spiewami to spiewa jo jara wysoka kwalita.
3: My jsme wszystko rozumili, a tak wiele ludzi.
4: My są jara lubiwa, to byłem koncert, gdzie są z wiele lubością przytrwał, co są slepianskie spiewy zapsieli, cała żula je romadzie spiewała i krasny zazbie do nazwy.

0: wenn der najważniejsze zwiedzin Serbów we USA. W mieście Serbin wird starsze Texas bużo tu nieży luten wesem, a czyja se Wendisch Fest. Kuszte letos makaju se potomniki Serbów a wspominają na swoje skromatne pechat. Letos na programie osobu organizirowała Amy Müller Reynolds, wena ja zakronita za marketing przy tamnym tuaristie Texas Heritage Foundation.
1: In the past years, it's pretty much been the same. It's a free festival. It's for all ages.
2: Ves letnich letach jo popram šetzitos hamske. Jo festival za šukne starstva, šo za dermo, jano za jesu musisch zapaschisch. Mame Wendish Noodles, ubežovanje von nelepsche kaffeeove tickeins, nasch musee ma vatsignone. Cesto dostanjome jadnu Texas Polka Band. Pak Česku, pak Nimsku. Letosa smijome Nimsku. Je gronje Shaina Hobo Band. Vönisu smiesta Shaina. Vetam pschijo tekes nate pivo.
1: The Shiner Hobo Band, they've played in the past. They're from Shiner, Texas, which is a town where Shiner beer is from.
0: Uše toga zmiju historický přešek, s kterým ulicuju to čojenje těch prednich serbských útrogovajů ulicuju Amy.
1: But yeah, it's just a full day of fun. There's kids activities. They do this thing called the grease pole climb.
2: To jo žijen pône v jasela. Da jo viele zažiši, veni se ubeguju. Tomu gronje greasy pole climbing. To jo to neredniše za nich. To jo taka usoka stanga, ako žiši muse gorilisč. A chtoš dosegnio špicu bio zvönašk. Jo redne ulet zaluži, ako neznaju te vesne žile Texasa.
1: It's just kind of like a nice little country outing for people that aren't used to going to the rural parts of Texas.
0: Ja, letosa ustupujo teke jedna nimska rejovajnska kupka, to groni to jo tradicijska kupka z Texasa, kotaraž oblieva nimske reje a drastve vesebne bajarske. Ako su to znate cenili, joto ve Užice ubožilo pak mecnu kritiku. Užiske Serbe su se rozgorili, dlacogo nie zagrajo serbska kupka na svježenju, ali nimska. Vedpovedne komentare a post v social media joten Wendish Heritage Museum južo lašoval, ale ja som šašo Amy, co kute vice venagoni.
1: I wasn't shocked. I was just more like, hey, I really want Wendish entertainers. Like, trust me, I want people to know, like, what our, how our culture is different.
2: Nie som była szokirowana. Skiery som se myśliła, hej, ja napszał du zu serske kupki. Wer mi to? Zu aż luże wieże, kaka hynaksza jo nasza kultura. Ale nasz zwiezień jo cesno amski. Nie cynimy profit. Pieniądze, ako zbieramy, su za stipendie naszego tuaristwa. Zbieramy pieniądze, aby przyduca generacja nieco wo swojej kulturie nauknuła. Dostaniemy jano mało spiechowania. Możesz żyłaś z wielkimi umiocami, ale to pwasi. A gaż, coż z ludźmi z nimskie żyłaś, to pwasi wiele. Bykszeli kuszty leto miesz serbo z nimskie, ale nasz system spiechowania nie ugotowany za to.
1: We would love to have entertainment every year from, you know, Wendish, Sorbian entertainment from Germany. But it's not like our system's set up like that for Wendish Fest.
0: Ja, popšom, jak šeo nimsko-serbske ľudové živadlo obšiš a pokazaš svoj kurs vo serbských útrogovariach ven do sveta, ale dla víza problémov a filiujúcich penes nejsú to mogli zrealizirovať koni Amy. Heken tak nemajú v Texasu žiadnu svojskú serbskú muziku v kupku, dajú muzikáriu, ako sú serbského pochata, ven išak cynie kúšto druhú muziku, jano nic takú, ako by opisali ako Wendish. Užica jo daleko pšetca, nemajú přístup k serbskej muzice, aby ju neznajú groni Amy, ven aby se jaseliva, gaby se pokazali mode Texas Wands a kšelikraš.
1: We would probably let them play, you know, if we knew some Wendish artist.
2: My by jim dali graš, gabe veželi hto, a gabe kšeli. By dali jim šanzu, ale njamame napšaudu nikogo, ak mežome pšašaš. Gabe cenili upisanje za umiocu, by dostali drie jano ľudži, ako meluju, také nieco. Mame viele kulnych umiocu, ale daniš muzikario, daniš rejovajo.
1: Cool artists in that sense, but we don't have musicians that we can really... get up, or even dancers that do any of that.
0: Amy says to Vietnam, Kajo, Ktomo, Psija, then when ich fest, Nesesu, Jo, Jano, Serbo, Serbiske Derbstwo, Texas, Jo, Kradus, Mischanes, Nimskim, Veletamnach, so Müsli, Asch, so Nimski, Go, Pochada, A, Klepesche, Unamakajo, Asch, so Popschaum, Serbe. To ja, Czechu, Ako, Wuschitze. Alle, Dajoteke, Metznes, Whisky, K, Czechskim, Lujam, A, Zes, Mexikanerjami. Nevici, Swischasch, Jotto, Wemusice, Schickne, Lubuju, Tam, Polka.
1: Every generation likes it or reminds them of their grandparents, parents. You see
2: Kúšta generácia ju ľubujú, abo vena ich dopomnejú na svojich prastarech. Vížiš ve familii, kak kúte muzice rejujú. To je také mocné zacúšen, k tomu slúšaš a jadnorie ve tom narostčoš. Také mexikánska muzika ve Texasu jo polka muzika. Veni přijdu teke na festival. A nedaloko ved nás dajú muzei za českých Texanov. Tam dajú samo polka muzeum. Polka scéna ve Texasu jo velika, tože jo naša vesna muzika.
1: Our country music.
0: Polka muzika zvizuje ľuži Texasu a gaž klidame my do našich so v Dolnej Vúžice, jo to znaš také nieco, což máme my s nimi gromadu, negde dajúce na to lieca Sjárska, Nímska, abo druga peje dau som, ja, zes Amy Miller Reynolds ved texanských Serbo, ten týžin nížilu bužo tam, ten lietosne Wendish Fest. Jo, a muzika, wenn das wieso jo, jogo muzice, gronje Americana Blues, zwuzice, to jo, Jakub Czornak, zis jogo kuku, jake schwarz.

0: Hintergrund hat. Ja, živa kultura, jota, ist es Texasa, polka musika w USA. Wauteroma kultura w 7. miestnio, o, w naszym serskim programie, wet žinca šniga mame netza novigo za vas, literan rošk, w kotorym špeje dame s gestčom, vo knigvach, kotoryš nejs obšetzie w serske rice, obšemio pak serske teme, abo vid na to serske a vúžicu, nendo přepovedajom to słowo na Stefanie Krautzwitz.
1: Witaj, szo, lubi przysłuchaje a przysłuchaki w naszym nowym literarnym rożku. Dzieńca, co my z przedny raz o rozglaniasz w tym rożku. We sreži nie stoje jano knigle w Dolnoselskiej Rydze, ale w fokusu są knigle we wszakich Rydzach. Ważne jo, aż weni obszymiju wid na to selskie, mają selskie protagonisty, mają nieco cynić zlużycu. Co my z takim przepytowasz literaturu z naszymi gaselskimi śledami? Zmijamy przeci gość, któryż się uznają z literaturu. To jo žinca Marka Maciła z Budyszyna. Wena jo selska lektorka, jo niega byla jadnaka ludowego nakladnictwa domowina, a dobra znajaka literatury. Dobry dzień.
2: Dobry dzień.
1: Žinca wenijomy z kniglam Am Himmel wie auf Erden baltijskiego autora Werner Bergengrün. Pliedny raz su ujśli żywieśnastrzostu a styżastrza. Knini Maciła, cośo nam nieco gronisz wo autor je?
2: Ten autor Werner Bergengrün jeso narożył w lesze 1802 a żywieśnastrzost w Rize. Jako starejszy jestej słuchawej do niemsko-baltijskie górneje warste. Starejszy jestej posłowaj Wernera na szulckie kubwanie do niemskie, aż nie by se rusificirował ten czas. On je wystał o niemskie, a jeska statkował jako żurnalist a spisowaczel. Jako romane a ulicowenka su byli velgin oblubowane. Za czas nacjonalsocjalizma je wystał niemski wnuczykuni emigracji. A jego roman Am Himmel wie auf Erden je wyszł, to sme już słyszeli, że wiesz nas to stół aż tyrzeszcza. A lieto na to jo se zakazał.
1: Kakie te knigle su, kakie jo to obszymiesze, kakie su te protagonisty?
2: Ten roman Am Himmel wie auf Erden jo historiski roman. Von jadna u liesze pieśnastrzostu a styri adważastrza Berlinie. Tam se rozszerjajo powieść, aż przyjrzo na dniu świętego Heinricha, to jo 15. julia, wielkie poliesze, wielka woda, kęcz szykno żywnie w obgrozio. Aby panice zadorał, udajo bramborski kurwerch Joachim Kazni, ako zakaz cone a łoży tvarisz, miesta spuścisz, abo jano wesobliżacy negluce pojedasz. Przejrzenie se drastiski wytrofujo, a tak se skoro atmosfera czacha a terora rozszerjujo. Gwone akter jo kurwerch Joachim, ale teke jego manżelska, jego lubka Katarina, a ucone Karion, kęż jo zwieszczelił usoku wedu. Ta usza warstwa przemiesza se ze serskimi niszymi lużymi, ze starejo woszulu, kataraż je była niega gespoza pla ucenego Kariona, a laże nięto na lepra chyra szpitalu. Jej enkelżoka Duszka, jona jej miestne plakariona służabnica, a serbski Juro jo kucza kwercha. W mieście so pokazują basnicki w ogrozycy wielki wyże. Panika se uderio. Nastanie swojowolne obroszenie socjalnych pomiarów. Naraz su chude a na lepra chore knieża w mieście. Bergarska ludność ma se we żywienie a obsierzeństwo bejaż. Indywidualne wesudy głównych akterów wokoło tego 15. julia końce se z rozwiezenym albo ze smiaszu.
1: Co są te wysebne literalne kwality tych kniglu?
2: Jedna so vo historický román s dokradnými opisovaniami casa v excelentnej riece. Cito se zanúria do dopúne hnakšego casa, do casa pred 500 letami. Bergengrünu je živa, vedú všetci zase do pšašaniu pšaua a spšaunosti, mece a bezmocnosti, vine a grozacego zagubenia. A wiele situacijów tego romana mogą są takie jako paralele ze sytuacją w Niemczech pod NS-reżimem, rozumiesz?
1: Mm. A jak obchadzają knigle ze serbskiej tematiku? Co tam je nuczy? Mm.
2: To serbskie je szudzi w romanie namakasz. Auto sleduje, przysudują w oszule Duszki a Jura, a zwieza je przecy zase z tymi mocnymi. Mimo tego zasajżują wiele serbskich mitów a poestczowych elementów do jadnania, tak w serbskiego krala, w tlutku, łuża albo bluda. To pak neofolklorystyczny, ale przyniosą napniętość do jadnania a charakteryzują czas a myślenie przed 500 letami. Ja som roman z wielkim zajmom czytała. A ven môže sa také v bibliotece Serbského instituta upožiť.
0: To je bol prejedný žiel našho literárneho rožka z literatúru se serbským obšimiešim Marka Mačiova z budúšina Jotam Šedstajiva román Am Himmel wie auf Erden ved Wernera Bergengrüna.

za kamieńcom Zagorami, to ja był ten kor ansambla Sluk. Taki bycie zuk wena ma, wena zwignio se kuszenia a swieści nad orkestrom, to może ja nabysz trompeta. Rainer Auerbach, ju perfektne umieją graż, a jako co mężynca słyszasz, Auerbach jo se narodził przed 7-10 lat w mieście Zwickau. Po studium je w Lipsku jo audował malcnie predne solo trompeta Filharmonie w Chemnitzu, pojeszcze jo zmienił nastatną kapelu Berlin, coś jo aż do zinsaśnego aktywne. Auerbach żywa jako mentor pedaja Utsbu, we wszakich krajach angażirio se za festiwale a ubiżowania, nagrał jo wszakie solo koncerty na CD. A jo, teke jo jaden serski koncert nagrał. Pred kstyrzastcha let jo pszauzo ten solopart we koncerche za solo trompetu a orkestra wet Alfonsa Janziger jo to spedobna twerba kenc przeżywa net zeveriet serskich ludowych melodio a z tego koncerta co my nintu nieco słyszałeś tu czyżu sajśpu ze Stuckoma do drewa a ja słowian sym a z tym szo dobre Rainer Auerbach a uczabny zik za waszą muziku.

Nicjano energia industrias tej ważnej za strukturną zmienu, takie kultura ma nieco gronić, a przynosić przy tej transformacji w Łużyce. Dla tego dają tak gronione Łużycki kulturny forum. Ten forum jest miejscem dialoga, żeż przyjdą aktyry z oszakimi slezynami, gromadu z umieniaż, a żinca ten stwierdza taki forum z wedmijo we Mużakowie. Jak dalej z miejscami świetowego kulturnego dziabstwa we Łużyce, to jest jedno wielkie przeszanie, a takie co są te kwality Łużyce, co ucenią ją, tak, albo co ugotują ją tak jednoraznie, takie to serskie pon jedną rolę grają, a tak budu zastupniki serskiego elektrofestiwala Metasolis, na przykład dżinca ugotować tam jedną żywaniu, Jakob Gruhl, koordinator seši za nową serską muzyku, pejeda takie serska zagronita w okresu gorne bota Łużyca Hangar Jelcena, a takie zukowy umiec reżyser a zoria absolwent Marian Joel Küster. No, co przyjdzie dżinca, to możemy się dobrze a wam ulicować.

0: Luschna moderacja wird Fabiana Kaulfürster a Fabiana Hejduschki jo wjadła przez program. Publikum jo przece zase możność dostał ze skórom sobu spiwasz. Tak jo gorzinka programa jano tak zaleśeła.
1: To je przeco zase wulke dożywienie słyszeć drjane wosy, a wosy bite wosy bite aranżementy duch spiewu. A tu dobimy w oprodzie sobie Jara Dziakowacz, Kaulfürster Cmanżyskiego, kotrejś to w oprodzie wubionie zamożeta i przeco zase tak dere przyjotować.
2: Drjane koncert z rjanymi spiewami. To było jara wysoka kwalita.
3: Myśmy wszystko rozumieli, a tak wiele ludzi.
4: Mnie jest jara lubiwa, to był koncert, gdzie się z wiele lubością przytrwał. Są się slepianskie spiewy zapsieli, cała żula je romadzie spiewała. I krasny zazbie do nazwy.

za kamieńcom Zagorami, to ja był ten koła ansambla Sluk. Taki bytcie zuk wena ma. Wena zwignio se kuszenia a swieści nad orkestrom, to może ja nabysz trompeta. Rainer Auerbach, ju perfektne umieją graż, a jako co mężynca słyszasz, Auerbach jo se narodził prek 7-10 lat w mieście Zwickau. Po studium je w Lipsku jo audował malcnie predne solo trompeta Filharmonie w Chemnicu, pojeszcze jo zmienił nastatną kapelu Berlin, coś jo aż do żyncaśnego aktywne. Auerbach żywa jako mentor pedaja ucbu we wszakich krajach, angażirio se za festiwale a ubiżowania, nagrał jo wszakie solo koncerty na CD. A jo, teke jo, jaden serski koncert nagrał. Pred kstyrzastrze let jo przełzał ten solopart w koncercie za solo trompetu a orkestra wet Alfonsa Janzego. Jo to spedobna twerba kęć przeżywa net cewerie serskich ludowych melodijo, a z tego koncerta, co my nieco nieco słyszałeś tu Czesiu Sajśpu ze Stuckoma do Drewa a ja słowian sym, a z tym szo dobre Rainer Auerbach a uczobny żyk za waszą muziku.

0: Wyście słyszeli Reinera Auerbacha przy trompecie zgromadnie z wielkim rozkłosowym orkiestrom Lipsk pod nawidowaniem Huberta Krossa. To była kompozycja Alfonsa Jancego.
1: RBB, serski program, wasze temy, nasza muzyka.